Kiedyś wyjadę stąd i nie powiem nawet rodzicom. Zacznę na nowo żyć, wam na chwilę zrobi się przykro. I może zrozumiem, że czasu nie cofnę, nie liczę się bilą. Kochanie, złap mnie za dłoń, zostaw

0: Vždycky fresh. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot,
0: vždycky fresh.
1: Fajn.